0: przeszkadza.
1: To było Korzo. Życzę wszystkim szumnej dędzej z tamte wierna Radio Lama FM. My się w Korzo i czujemy znowu za utra po piwo. Moje proszczece z wami Piotr Medwiedź.

Jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, přišel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vědomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil, ale jo sám. Sam im se zrobił, to si tam jakiś su bobarki im nalipił, fizołu odwarił i tak dalej. Sam do sebe im warił. Wesoły świat. Wił jest do kolei wylił sam. Dnes po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Ньюз є здохижу велейну полонність, по найбіг гварів. Витайте полазнику, нав відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте ньюз є, кусав є зубчик честку зо слеском. Гварів є отче наш хоч раз, не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Tryświty. Przez najbliższą godzinę z kusoczką budu z wami na antenie Radia LM FM i budu wam puszczate muzyku, budu wam besidowate proriżne temy, proriżne riczy. Przypomnę, że w mojej czasty Tryświtiu to puszczam wam muzyku nelem po Łemkiwsku, ale przede wszystkim to w inczych językach, cy to w językach z Europy, cy tiż w językach z inczych kontynentów. Tiż moja besida neje lem pro chneśniu datu, ale oczywydno przypomnę wam z hitsoncia, za hitsoncia, powiem wam da jak riczny ci podi, jak chneska praznujemy, powiem wam jakie świato chneska mamy i tak dalsze, ale i tiż pojechamy do dalszej następnej derżawy w oświti. Chneska budeme w Europie i już wam zdradzę, że będziemy eksplorować tak no w niewielkiej skali północną Makedonię. No ale poklasz to trzeba powisty, jakusme śpiwanku słuchali na samym początku naszego odtynka. Dneska słuchali sme już teper przed chwilką śpiwankę po albańskie. To był artysta Alice i śpiwanka pidna hołowką Nan, co znaczy po albańsku mama. Teper zmieniamy kurs klimat i nie budę tak z choriaczych Bałkan muzyka, ale budę z zostudę, no i północy. Posłuchamy po fińsku artystu Artu Viskari i śpiwanku pidna hołowką Sirpa. A pak wosmu was na Islandiu i budę taka islandzka ballada Ashgeira pidna hołowką Myndir. Zatim było teplo, teper budekus studeno, no a po muzyczni pererwi budu prodążaty besidu.

Skończyła się muzyczna pererwa, w czas której pustyłem wam prawie jak wse dwie śpiwankę. No i to ta perę chwilką to była spokojna, taka melancholijna ballada z Islandii, a artystą był Ashgeir, a śpiwanka mała na hołowok Myndir. Rańsze słuchaliśmy śpiwanki z Finlandii, Artu Viskari, to joj tworcia, a Sirpa to tak zwłoczyt na hołowok toj popredniej śpiwanki. Chneska już mamy trzeci den czerwcia. Jest to tak ze mną to pierwszy raz w to tym miesiacy striczatesia. 3 czerwca to już 154 den roka. I do końca roka mamy jeszcze 211 dni. Mamy 23 tyżden toho roka. No i den w Warszawie trwat 16 hodyn 31 minut już. Schicącia mali w stoleci Polszczo 3.19, a zachicącia budut maty o 20.50. Den chneska jest koro 3 od najdłuższego dnia wroci już lem o 16 minut, ale za to dłuższy od najkorotszego o 8 hodyn i 49 minut. Iszczy mamy astronomiczny jar. I to ta pora roka bude z nami do drugiej połowy czerwcia, dokładniej przez 17 dni. No i podążajmy muzyczną podróż. Byliśmy na Islandii, byliśmy w Finlandii, to budme teper w Latwii. Puszczu wam ensemble Astronaut z tej drżawy, posłuchamy po latyszskie śpiwanki pidna hołowką Dala Rigas. A pak bude kus już teplisza muzyka, bo z Madziar. Ensemble Au Revoir wam puszczu i śpiwanku pidna hołowką Hopsa.

To była muzyka po madziarsku. Słuchaliśmy ansamblu Au Revoir i śpiewankę Pidna Hołowką Hopsa. Przed tą madziarską nutą to pustyłem wam taką gitarową muzykę z Latwii. To był ansambl Astronaut i śpiewanka Dala Rigas. I to na Hołowok nam wskazuje, że śpiewanka była pro Rigu. No a teper choczu wam powisty jak dwie riczny cichneska. Praznujemy 3 czerwcia. No i tak, w toho dnia, ale 1888 roku, to właśnie z Islandii na niewielki łodzi ruszyła szystczlenna Nansenowa wyprawa na Grenlandię, żeby jak pierwszy w oświti Pereszle wielku ledową pustyniu. No właśnie, bo przecież mamy Grenlandię, jest to najbliższy ostrów w oświti, 2 miliony kwadratnych kilometrów i bliższy z powierzchni Grenlandii to jest wielki ledownik, ledowa pustynia. No i dopiero w 1888 roku pierwsze ludy spróbowali projty to tu ledową pustyniu, no bo w takich bars ciężkich obstawynach. Oczywiście spróbowali litom 3 czerwcia, no to precin już na Grenlandii to sąd biły noczy, za tym kus lipsze i kus teplisze tiż. No, morozy nie sąd takie po minus 50, ale na w seredyni to i ledowej pustyni w okolicach zera, może minus 10. No i spróbowali i uśpili. Okrem toho, to chneska tiż mamy riczny ciu, możemy powisty połnoj niezależności Montenegro, albo inaczej Czornej Hory. Właśnie 2600 roku Czorna Hora wyszła z Unii Serbii i Czornej Hory, bo no właśnie, maliśmy historia w Zachali Jugosławii, to jest taka, że jak ciły to te Bałkany były praktycznie jedną dzierżawą do 1991 roku. Pak już Jugosławią leszyła się lem czast chneśnioj Serbii, Wojwodiny, Kosowa i Czornej Hory. W po paroch rokach nazwa Jugosławia została zmieniona na Serbiu i Czorną Horu. No i w 2006 roku już to ta Czorna Hora odorwała się pokojowo od Serbii i już do chneska fungują to te dyrżawy jak niezależne od siebie. Co ciekawe, no Serbia nie należy do Europejskiej Unii, nie należy do NATO, ale Czorna Hora ma bardzo taki zachodni napriam, bo należy na premier do NATO i też walutą w Czornej Hori jest euro. Ale skus inczych powodził, jak w dzierżawach w zachodniej Europie. To tylko slił, jak idę pro tak riczny ci, jakich dneska praznujemy, ale też to nesud wszystkie riczy, jakie możemy, wszystkie nachody, z jakich możemy praznować chneśniu datu 3 czerwcia, bo dneska praznujemy świtowy dzień roweru. I bliższe pro toto świato powiem wam o paroch minut. Pokaż to, posłuchamy z bliskoho schidu muzyku ansambl Awa i śpiewanka Ja Szajfin al Malich, a pak wertamy do Karpat Budę Basia Giewont i śpiewanka Pidna Hołowką Kolebka.

Wyrtem do was, drochy słuchaczy, po muzycznej perwi. Słuchane sme przed chwilką polską wokalistkę Basia Giewont, tak ona nazywa się. Słuchane sme śpiewankę z jej najnowszej płatni, to był utwór pod nachołówką Kolebka. Rańsze słuchane sme muzyku z Bliskohoschidu, to był ansambl Ała i śpiewanka pod nachołówką Jaszajfin Al-Malich. Zapowiłem przed perwą, że teper powiem wam proświtowy i denrowy który praznujemy sztoroka 3 czerwca i jest to oficyjne świato zaklekane zachalnym zgromadzeniom Organizacji Zjedynionych Narodów rezolucją ARES 72282, która była przyjęta 12 kwietnia 2018 roku. No, to tak oficyjne, bardzo oficyjne świato i to ta data, to świato chneska i daje taką nachodu do praznowania, do prydania takiego zahalnoho uznania roweru jak seretka transportu, który od bliższe jak dwóch storokiu, od dwóch stolikiu już no, pomachat ludziom. Organizacja Zjedynionych Narodów podkreślać, że rower jest prosty, dostępny cenowo, jest niezawodny i przede wszystkim czysty i przyjazny dla seredowiska, jak seredok transportu. Jocho ważna rol w promowaniu zrównoważonego rozwytku, tyż dbania o seredowisko, jak i zdrowia ludy, jest nie do perecinynia. Rower stał się takim symbolem chneska zrównoważonego transportu i rower aktywni, i może tak powiedzmy, że zawdzięki rowerowy, to możemy aktywni speraty zrównoważoną konsumpcję, produkcję i też roboty pozytywne wlejania na klimat. No, zatem same plusy sód toho roweru, każdy z nas prawi, że ma je. Może hosnuje len do takiej rekreacji, ale też właśnie w codziennym życiu, osobliwo kiedy żyjemy w miastach i autobusem albo autom, to je bardzo ciężko, bardzo dołcho, czasem dojechać do Chile, to możemy skorzystać właśnie z roweru. I nie musimy hosnować rower lem, kiedy jest bardzo teplo. Możemy iść rowerom ciły rik, lem trzeba po prostu dobre, teple obleczenia zimą. Prydbaty, założyty i budę już lipsze i ciły czas zdorowle. Barże tak zdorowo. Zatem, no, chneska, jak może już weczorom, to taka najlepsza pora, żeby skorzystać popraznowaty to świtowy den roweru, ale zaran może, jak ma te możliwość, to właśnie woste stot rower i zorganizujte sobie dejaku mał ekskursju. A teper to może zorganizujmy sobie, ale małą muzyczną pererwu. Perednamy po madziarsku. Inczy ansambl posłuchamy kooperację tak naprawdę. To był The Bohemian Betiers i Parnograst. Posłuchamy śpiewankę pod nachołówką Hameni Akarok. A pak puszczu wam muzyku z animacji Chłopi. To był utwór pod nachołówką Babie Lato.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata w Czulem Kiwskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny ma te audycji, fajny ma te muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

Słuchali z tej muzyki z animacji Chłopi. To był utwór Pod nachałówką po polsku Babie Lato. A раньше słuchali z madziarskiej muzyki. To były Bohemian Betiars i Parnograst. Śpiewanka mała nachałówok Homenia Karok. No i drodzy słuchacze, już wszystko jem prochneśniu datu powił i teper przyszedł czas, żeby pojechać desy i hamę chneska do północnej Makedonii, do drżawy, jaka nachodzi się w południowo-schodniej Europie, w średniej, w centralnej części bałkańskiego półostrowa. Makedonia ma je chranić od północy z Serbią, od południa z Grecją, od schidu z Bułgarią, a od zachodu z Albanią. W Makedonii żyją Makedonci, jak i też dost wielka albańska mniejszyna. Albańców w Makedonii jest około 20-25% i większość z nich żyje w zachodniej części drżawy bliżej albańskiej hranici. Stolicą północnej Makedonii jest Skopje. Do Skopje możemy dojechać autom bardzo lekko, bo sąd autostrady przez bilszyst do Rochy, przez Słowację, Madziary, Serbię, ale też możemy dolitać samolotom. Już do Skopi od paroch roku kursują tak tuni lotny czy linii. W Makedonii besidują po makedońsku. Albański język też ma swoje prawa, ale lem w dakotrych regionach. Walutą w północnej Makedonii jest makedoński denar. W tej drżawie żyje około 2 milionów ludy i to na powierzchni nie tak wielkiej, bo 25 713 kwadratnych kilometrów. Makedonia może i nachodzić się na południe kontynentu, ale są tam temperatury nelem bardzo wysokie, ale i też czasą dość morozne. A to stoi nachody, że Makedonia w bliższości jest taką chirską dżawą. Bardzo wiele chiry tam nachodzić się i najwyższym werchom jest Hora Korab, która ma wysotu 2753 metry nad morą. Przez to te chory płyną różne riki i najdłuższa z nich to nazywa się Vardar, ma dołhist 320 km. No i jak idę protot klimat, no to litom może być tam horiaczo, osobliwo tam niżej w dolinach. Najwyższa temperatura koleni but pomirena w Makedonii to było plus 45 gradusiu i tak horiaczo było w sele Demir Kapija. Ale bywają, bardzo rzadko, ale bywają zimą i wysokie morozy. Wielkie morozy były na premier w sele Berowo. Tam rekordową morozną temperaturą było minus 31 gradusiu i to była rekordowa niska temperatura dla całej drżawy. Makedonia to jest bardzo kolorowa drżawa, bardzo kolorowa zakutyna europejskiego kontynentu, mają swoje symbole, mają na takie nacjonalne alkohole, nacjonalne zwierzę, nacjonalne drewo i wielu innych nacjonalnych, narodnych riczy, symboliu i prototy wam powiem po krótkiej perwi. Posłuchamy teper ansamblu Dularowy Bracia, Budę dasz to połem kiwskie. Posłuchamy dokładnie śpiwankę Pod nachałówką Wasyl.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

To był ensemble Dularowy Bracia. Słuchaliśmy łemkiwskiej muzykę w czas naszej muzycznej przerwy. Dokładnie pustyłem wam śpiwanku Pid na hołowką Wasyl. A teper uertamy do Makedonii i przed przerwą już wam tak bardzo osnowni powiłem pro to tu drżawu, pro geografię, pro klimat, pro chory, pro tiż dajakie inne fakty związane właśnie z Makedonią. Ale teper choć już bardziej detali powisty na premier, że narodnym, nacjonalnym alkoholom w Makedonii jest rakija. Rakija jest to taki napytok, który z kotroho słynenelem to ta derżawa, ale i tiż inczy okremny na Bałkanach. Albania, Serbia, Chorwacja, Montenegro tam tiż znają tot rit napytka. Tiż okrem toho w Makedonii pyjut mastiku. Mastika jest to taka żywycia, która tiż jest fermentowana i ma je taki smak, no właśnie, alkoholu. To już kus inczy rit smaku może każdemu nie spodobaty się. Jest to sfermentowana żywycia sosny, dokładnie. Nacjonalnym zwierzą Makedonii jest lew. Okrem toho, że no nie żyją lwy na terenie tej derżawy, to właśnie tak się podijało w historii, że właśnie lew stał się takim symbolem, symbolicznym zwierzą. A to też dla toho, że lew w zachale, w wielu kulturach jest symbolem siły, symbolem mocy, no i właśnie za to jest nacjonalnym zwierzą. A nacjonalnym, narodnym drewom Makedonii jest makedońska sosna. Jest to kus taki okremny, inczy gatunek sosny, jaki właśnie rosnę na południe Europy. A nacjonalnym kwitkom w Makedonii sód kłosy zbóż, zboża, tak wszystkie właśnie rosnucze zboża, to na polach i takie kłosa od nich, to są też takim dość wielkim, ważnym symbolem dla Makedonii. A kiedy idę pro muzyku, to Makedonci bardzo ochoczo hrają na instrumenty, jaki nazywa się gajda. Gajda to jest taki rit instrumentu, bardzo podobny do dud, takich właśnie miszków, jest to taki miszok, który styskamy i właśnie też dmuchamy, dujemy powietrze do seredyny, no i za to właśnie pojawiają się nam zwuki. No, tak jak znamy, jak dudy wychladają, to gajda jest kus podobnym instrumentom i występuje, pojawia się w derżawach południowej Europy i też w Makedonii. A jak idę pro inczu kulturu związaną z Makedonią, to bardzo osobliwą mają kulturę jazdy po drogach. Może ktoś z was już był w tej derżawie, podorożował, to może właśnie poczuł to, że czasem to po chodnikach albo po parkingach, po chodnikach przede wszystkim i zjad czasem auta, że parkują na chodnikach, no i że piszkom to tak czasem ciężko i ty sobie przez miejsca w Makedonii. Tiż w tej derżawi bardzo często hosnują klakson, taki właśnie hołosny zwuk z auta. Przede wszystkim jest hosnowany klakson na skrzyżowaniach, a to po to, żeby przyskorszyty inczych szoferiów, który izdiat czasom za tak, no dost pomale, ale to jest oczywidno dost relatywne poniatia pomale, bo czasem po prostu ktoś izdyt wede auto tak jak trzeba, podla zasad, podra prawil, no ale sąd inczy szofery, kotry znają lepsze jak trzeba izdyty. Zatem no kultura izdy autom w Makedonii kus jest taka samowolna.
No a okrem toho, to jeszcze hoczu wam dopowisty, że Makedonia spośród wszystkich derżaw, jakie woznyknęły po dawniej Jugosławii, była jedynym terytorii, które zyskało niezależność w pokojowy sposób. Właśnie inne derżawy kus boryły się z Serbią, z Belgradą i Nelem, a Makedonia kus tak uśpiła właśnie pokojowo odorwaty się od dawnej stolici Jugosławii. A sama nazwa derżawy Makedonia to pochodzi od antycznej takiej grupy ludy Makedonciu. To po grecku Makedonia znaczy wyżyna, makendos, wysoki, albo też z doryckiego języka makos, wysoki, wysota, też w jońskim języku mekos. No i podla Hezioda nazwa pochodzi od imena Makedona, korola i zaklikatela derżawy właśnie Makedonii, i kotry tot Makedon był synem samego Zeusa. Tereny chneśnioj Republiki Północnej Makedonii w antycznym periodzie były częścią Królestwa Pajonii, pak były pitbity Makedonciamy, pak Rymianamy, no i stały się w kińcy rymską prowincją Makedonia Salutaris. No i chneska mamy taką sytuację, że kus tej antycznej Makedonii nachodzi się na terenie chneśnioj Grecji, za to właśnie teper tak nazywać się Makedonia Północna, żeby odróżniać się od tej Makedonii, która w Grecji nachodzi się i jest po prostu integralną częścią greckiej derżawy i też historyczną krainą, z którą związana jest też grecka tożsamist, grecka dostomennist. No, bars ciężka jest to ta sytuacja. Bars ciężka jest i taka skomplikowana historia samej nazwy Makedonia i samego makedońskiej krainy, makedońskiej derżawy. Oczywiście bliższe bym mich besidowaty prototu temu, ale i też sam nie czuję się bardzo kompetentny, a i też czasu nie mamy za wielu. Przyszedł czas już, żeby pusty ty muzyku i żeby smekus właśnie odpoczali przy dajakich nutach. Posłuchamy teper Igora Kucera, to bude śpiwanka pidna hołowką kupało się dziewcza.

Słuchaliśmy Igora Kucera. To była śpiewanka pod nachołówką Kupało się dziewcza. Przed przerwą oj dost dołcho jem by się duwał pro Makedonię. Kusiem zaczął już taku, no trudno temu związaną z Makedonią Północną, z grecką częścią Makedonii. Już nie chciał jem prodążaty to tu temu, no bo sam tiż nie jem bardzo kompetentny, żeby wam objaśniaty wszystkie detale, ale kiedy chocze te właśnie dasz to bliższe postudiowaty, albo mate może kontakt z Demką Nowakom, z historyką Zbicza, to może te się do nioho skontaktowaty, z nim skontaktowaty, do nioho napisaty, bo win bardzo interesuje się historią Makedonii i kus bilsze od mene znat, jaka jest to ta derżawa i jaka jest joj historia. No a chneska mamy seredu i jeszcze przed nami dwa robocze dny w to tym tyżniu, choć tak naprawdę to jeden, bo zaran mamy czetwer i to jest czetwer taki, który w Polsce jest katolickim światom. Mamy Corpus Christi zaran w Polsce i za to właśnie bliższy z nas bude maty swobidne, nie bude i ty do roboty, za to bude tyż i w naszym radiu LMFM kus in inaczej prochody te ramiłka programił nie budę trzech świtiów w pramym efiri, ale budu trzech świty w piatnyciu i w piatnyciu odwadne oczy wydno, że striczamy się. Zatim no zaran budę pererwa, ale ze mną nie budę, bo jak ja jem w seredy i w piatnyci, no to tym tyżni nycz z moich odtynkiów nijaki nie propadat. A tiż nie propadat nijaka muzyka, bo jeszcze choczu wam dasz to pustyty. Nie kińczymy trzech świtiu na teper. Posłuchamy dasz to z Islandii jeszcze raz, ale to będzie inczy ansambl, to będzie Kaleo. I posłuchamy takoj spokojnej islandzkoj ballady na dobranicz. Pidna hołowkom softu unga astin min.

To był ansambl Kaleo z Islandii, słuchale z metakoj ballady, kotra tiż jest taką śpiwanką na dobranicz. Kolebysme właśnie perewele to te słowa z islandzkoho na łemkiwski, no to właśnie byłoby kus proto to, żeby dobri pospaty. No a na hołowok po islandzkie to śpiwankę to zwłóczy sovdu unga astin min. No mam nadzieję, że spodobała wam się to ta śpiwanka, bo to tiż poślidnia śpiwanka w naszym odtynku trych świtiu. Ja już wam drochę słuchaczy bars hardo dziakuju. Za prysutnic, że włuczate nas, że ste znamy, że słuchate i tiż to i mojej czasty trych świtiu, że lubite to tu muzyku w różnych językach, w różnych klimatach, w różnych stylach. No i że wam

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżten.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 50. Piatnycia, 8 listopada, novembra 1946 roku. Tychanycz Iwan i Kośko Seman pyszut z Charkiwskoj oblasty do krajana Myszka Michała w Brooklynie. 15 wresnia, septembra 1946 roku. Tak ja, jeden Tychanycz Iwan, syn Michała, sztost w Kanadii, a drugi Kośko Seman, syn Dmytra Kośka, piszemy do was paru sliw, przy których was pozdrawiamy duże krasno i serdeczno. List, który wy pisali do Fyla Petra, to my ho dostali, bo Fyla Petra wże nie ma, wże wyjechał na zapadną Ukrainę. I wasze mama i wasz brat Iwan i Petro wsi wyjechali. A za Mytra nie czuty, gdzie win jest, bo win był w Germanii, a sej czas nigdy za niego nie czuty. Anna się oddała, ona była w Stalińskiej oblasty, a sej czas nie znają, gdzie jest. Nas było 11 rodzin w tom seli, a sej czas zostało nas tylko 3. Ja, Tychanycz Iwan, Kiryl Maryja i Kośka Iwana Żinka, bo Iwan Kośko został zabity. Ludzie z żydowskiego jego zabyli. Rad by ja wam posłaty od waszej mamy adres, albo od Fyla Petra, ale one do nas nie piszut. Jak na piszut, ja piszlu wam adres. A teper piszu wam, że nasza żyzń rozmaita, znata jak na czużyni. Robimy w kołchospi, isty jest szto, i hulaty jest z kim, bo jest simdiwok, a tu dodyn ja. Piszu wam, że wasze mama wrze słaby, robyty nie możut, duże za wamy płakale, że nie znają, czy wy żywy, czy nic. Se kazale, że to wy pewno na fronti, a tato wasze chmerle jeszcze w 1943. A sej czas pyszu do tebe, brate Michał, ja, Kośko Seman. Ja był w Germanii za 5 roki, a sej czas pryszał z Germanii. To nie odnoho uła nie naszą z naszej chaty. Jak ja pryszał do seła, to pił dnia chodył, żeby w seli czelowika pobaczyty. A jak pryszał do Woliwce, to nie odnoho wikna po chatach nie było. Takie nasze seło stało puste. I było duże skuczno, to musiłem iść na Ukrainę. I przyszł na Ukrainę, to znowu trzeba było kwartyry szukaty, bo nie było się komu czelowikom zaopiekowaty, tylko do roboty hnali. A na roboty tylko za robyt, że w rzesim miesiaciu roblu, to jeszcze jednego rubla za robotu nie baczył. Tak sej czas żył przy sestry Maryi Krylci. A z waszymi rodzicami nie bratamy się nigdy nie widział, bo jak przyszedł do domu, to w seli nie było nikogo. I na to kinczu swoje pisania, bo idu do dziewczat hulaty. Tak pozdrawiamy tia oba z Tychanyczom, duże krasno, i moja sestra z Dietmy i ciła Tychanyczowa rodyna. I pozdraw te od nas Szkębu Sztefana, bo my od jego brata Jurka 15 kilometrów. I prosimy napisaty nam, choć wy nas nie znate, bo my jeszcze tołdy małe byli, jak wyda Amerykę i hale. Nasz adres SSSR, Charkiwska Oblast, Bliznicielski Rajon, Werchnia Samara. Kośko Seman. Bilanka, Poczta Gorleci. Pisze Maryja Rydżaj do murza Antypa w Edinboro, Pensylwania. 16 żołtnia 1946 roku. Wsi żyjemy zdrowy i w swoim seli. Przy pomocy Bożej przeżyliśmy tu straszną niemiecką wojnę, że nikt nie dumał, że się ostanę. Duże narodu zginęło doma i w łagrach, a ja została przy życiu i nasze dity. Wirił w Boha, że pomału się doroblat, bo straszno zostali zrabowane, a najbliższe wanio. Aż 4 razy rabowali mu w chyży. Zabrali odzież, zertną, chudobu. Tak został po prostu hoły, bosej i hołodnej. Ale przy Bożej pomocy żyje. Jeszcze i mi pomagają, jak win, tak i Mikołaj. Najmłodszy Aleksander był w Niemczech na roboty. Zabrali prymusowo, ale Wanio wystarał się, aż to został zwilnieny. To wernął się do domu i jest prymi. Drogi mórzu, proszę cię serdeczno, pomóż synom, czym możesz, w odeży i obuciom, bo tiszu się tym, że mają wielką poszanę w seli. Wanio cił wojnu był witom i teper 3 razy chodyli ho prosyty, żeby był, ale nie chocze, dlatego, że nie ma w czym wyjty. No i tak bez jego dorady w seli nic nie roblat, a win to zrobił, że do Rosji seło nie wyjechało. Drogi mórzu, i wy bracia i bratowa, Duże serdeczno proszę was, pomożte nam, dwychnuty się zbity. Do ditej po brati łaniu, a dzyma, kotre sud w Carnegie, nie pyszu, bo one bez ustanku posyłają pakunki bratu kościowy. Do tebe, lubej mużu, i wy, brate, ja pisała i synowe pisale, ale adres nie tot, to listy się wertale. Aż na sam kiermesz, na pokroły 14 żołtnia, otrzymał syn Mykołaj list, z kotroho dowidałam się, że żyjesz. Dalsze posyłaję miru na czerewiki i prosić zaopiekowaty się rodyną w kraju. Najmłodszy syn Aleksander pisze kartku od sebe. Ja wernął z niewoli germańskoj i zme oboje z mamą. Ja przeżył dobry młody czasy, a niczego dobroho nie wżył. Tylko bidakom roz ja do 21 roku. Potem odebrali mnie do wojska, probył tam 2 roky i nie za długo przyszła wojna. Mali sme oba i ty z Mikołajom, ale ja dostał kartku 2 dni pierwsze i piszą, a on został się doma, bo za 2 dni Niemcy byli w Gorleciach. Tak doszedł ja do rumuńskiej granicy, no dał mi Bóg szczęśliwo wernuty się do domu. Ale na długo probył ja doma, bo tylko 2 miesiaci. Przyszli Germancy i zaaresztowali. Wjali mnie do Oświęcima, a tak posłali do Dachau. Od Tale do Hamburga, dalsze ku Berlinu, potem do Widnia, a na ostatku koło bojowej linii. I tam mało zakończyty się życie nasze. Ale wse taki Bóg pomógł wernuty się na rydną zemlu. No nie dumał ja nikole wydity rodynu, bo tam był hołot i hołot, kole w największym morozy trzeba było stojaty i na homu. Ja nie mogę wam opisać, jakie czasy prożywał, bo serce wiane z żalu i slezy zalewają kawałek paperu. Przyszedł ja do domu, a tut wse zniszczeno. Zrabowali mnie do nitki. Zostawił ja 3 ubrania i czerewiki, to zakrali. I mami zabrali łachy, bo doma byli lem same mama, toż to mogli zrobity. I Wania tak samo zrabowali. Zostaliśmy majże nachy. U nas nie możesz kupić niczego, bo straszna drożyzna. W seli nie ma gazdy, żeby miał 2 korowy, lem po jedni. Chyba tela dach to maje, że udało się utaity. Konia nie mamy żaden, bo Germancy zabrali jeszcze w 1942 do wojska, a dnes nas nie staty kupyty. Z Bilanky pojechało 19 rodyn do Rosji. O wsich nie budu wam pisaty. Pojechał susić Cyman Labiuski. To prosił ja joho, żeby napisał do mene, ale nie ma żadnej widomosty. To chyba jomu dobry się powodyt. Poworoznik. Poczta Nowej Sancz. Andrzej Susitko w piśmie do Maryi Kudzia z Chicago podaje, kto wyjechał z Poworoznika na preselenie do Sowickiego Sojuza. Heł tak się zmieniło, że nie do poznania. Dużo ludzi wyjechało do Rosji. Jedny w tamtym roku, a drugi teper, na wesnu. Z chory piszą Stefan Juszyk, Hromosiak, Śliwyński, Wanio Justynyn, Tymko Ćłak, Hawrylak, Teodora Zdziuczatmy, Wanio Bodnar, mi brat Wanio, Ropetryszak, Ulyjan, Petro Andrusyn, Artymi Łanio, Fecko Kocur, Kostyk. Mało już ludzi ostało się, kus przyszło Polaki, ale nie duże, bo nie chociaż heł sidyty, że chory. A my heł przywykli, to nam dobry. Jak się wojna skończyła, my dumale, że bude lipsze, ale jak nie było heł dobra, tak nie je. Wszystkoho brakuje, i ubrania, i obucia. A groszy nie jedy zarobyty, ani w krynicy nie je niejakiej hostej. To nie je komu prodate, ani jahodu, ani litru mołoka i trudno grosz dostaty. Ludzie chodzą bosy i obderty. A teraz się dowiduje, jaki Seman tam jest. Czy Petryszak, albo Tymko? Jeho nianio dowiduje się danego, czego nie pysze. Fecko pysze i już prysłał im paru pakunki, a tot, ani się nie odozwy. Oryna Sliwyńska oddała się za Dzurbela Michała i one wyjechali jeszcze w 1940 roku do Rosji. Teper te napiszą za naszą gazdiłku. Mamy 2 koroły, to ich doimy i nie ma robimy, bo konia wzięli Niemci. Wszystkie konie zabrali, jak się cofali. I zdawało się, że wszystko spalat, ale lem jedna chyża się spaliła, to jest Teodory Koliczko. Regiesto Ustroj. Nowy Sancz. Pyszut Mykołaju Lechmanyku w Mohawk, New York. Pit datom 9 września 1946. Kochany szwagry, dowitujecie się o ludy, to nikt nie został, lem 6 rodyn i my. Reszta wszystko wyjechali. Heł naszym kraju tak ciężko, jak i w wojnu. Nie moż nic kupyty, nie jako holodinie, a nie obucia. Romanko Iwan, hladat brata. Romanko Iwan, pereselywszy się z Wysoły, Gorlickiego powita na sowicką Ukrainę, w Kirowohradzką oblast, prysłał pismo w Jonkers. Krajane, które odebrali pismo, prosiat Matyja Romanko, aby kto by znał za neho napisaty w redakcyju Karpackiej Rosy. Adres Iwana Romanko, Kirowohradzka oblast, Adaszamski rajon, Romanko Iwan.

Wydity i merty. Nicz zajdeš, sonečko, za horu daleku, nicz wozmeš za sobą klicz predwečerni lalekiu, blisni mi iszcze. Bo plekaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Son. Poema. Snył się mi dido toj noc. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się, zazelenił, prigorszami grutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama kwicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tużyła. Zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiaty lisił, wziął jajce do żmyni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolaka od jarma, żeby się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrybą, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smużko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewierny, świtamy piszą, tebe liszą, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, лішумів, камінь чеберкав рідном бешідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато, лем зато жем тя любив. Do bólu lubił. Przebacz, mamyczko, nerozumnej dzityny, prowinu, przebacz. I natchnij moje pokolenia, żeby tak kochało twoje werchy, żeby tak jak ja kochało kupu kamienia. Hej, steju, hej, różu, hej. I pognał dido sejk składom z duszą na czepichach. Tuman oczy rozmarenych moich szlid za didom stelił, smużką lichał, aż wkrył murokom, z toho nikoli svitania nie dwychat. Zamer w dneś niosty zamienił w kupu kamienia didowe pokolenia.

Wyjdziemy po tych Gładyszowi, taki w beton wziaty, hen na wierchny, head hori. I tak się mi chrodyło. Betonowy potik, swobodnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz, dnes wciczesz. Rozmierianym korytcią, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykłej do rozmierianych dorych.

Dobry wieczór. Witam bar serdecznie na słuchowisku i dneska przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Partyzant. Zapraszam bar serdecznie. Na hosen republikańskich idei rozpoczął się wydany gwardyją bal pod prowodą prekrasnej damy Anny Rożyckiej. Szarża gwardyi jawiła się w ciłej połnoti i niejedno dziwocze serce mocniejsze było na widok czerwonych kokard swoich danceriów. Mężczyny nosyły oznaky narodowe, a damy? Toty wse ostawali francuskima, ilem w tym riżnyli się od sebe, że jedna rozpływała się w wybranym jej osobliwym akordi perfum, druga tonuła w perfumie Mille Fleurs, trzecia

0: nami.
1: Droga Lemke, Janko Cismario, bo Iwan zo Świednika was serdecznie pozdrawuje, że lubię cała moja śpiewanka. Ale znate, że to teraz już mam 77 roków, ciężko sami śpiewać po infarcie i po operacji serca, ale lubię Lemkiewską śpiewankę, a szanuję jej tak, że zapisuję jej i rychtuję już czwartą książkę, gdzie wyjdą śpiewanoczki, żeby młoda generacja szczoskaj proste mala z czego wyczytać i tekst, i melodię, żeby nie zabyli to nasze dziedziwskie.

babcia moja. This should be played at high volume. Brat skład 2005, a jak? I hard rap, dokładnie tak, składka za błąd, ta. I chamy zapomnę z motry.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Będę mecie, my o tym spaty. Kulko można, żeby utrywać, kuję wydziw.

Jawożno. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznanią bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, tak z ty wyrosły na soli narodu mogo.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok,

Stójmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owatrzejbyk rymiruje.
8: Rad by drużbą
9: buty.

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiuskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.